0: Locked On to the hottest station.
1: Zimnet Radio.
2: Shamarini, unozanya zezimnet radio hizi. Daskwira pana apa nchiterra manzi. Wangunga shido ni zandiro zakapenga. Iwe, garapa.
3: Shandili garapa shumai manzi.
2: Nati garapa unzi kwe masa unza rudo ni zwa pana apa. Izimnet chete yoi.